Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tisto, kar smo slišali iz debuča za skok v 90-ta z Entrance, Do You Think I'm Sexy in Bago, muzika na stroju. Po 16. pa ekipa DJ Time, Dejan od Mike, Dr. Silvano DJ, Edi the Producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.